już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy, już nikt się nie boi stać przy mikrofonie, tak jak DJ przy konsoli. Jak DJ przy,